Yesu wangana yila laso Yesu Yesu kana mapazula itamatota magwasie amatota itamatota habaju tara mapazula itamatota zilivae amatota itamatota zvela baye tara mapaz yemzwaje won tricky bonang Chabuga. Kiwata fara gyaro sutu kwa na yoko fita madidi kwa. Kiwofi kama harusu.